Bober, nie spiel dalej, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, Bober! Ale jesteś, kurwa, duży, ty!